mamy na ulicy i miliony maski i ubiciom dają. Mrazę pedni ty, maczkom słaby ty, ne zdrowi. Ubiciom pali ty, ubiciom wojny ty, da si graja na bok.